Zagan taton kuwe aizenedwa hotomedo khoro khosa en khoro we katien radio fraternité toné mi kudo babda bokudo le wonu khonton toromito mi mano gandinu mia.